zły wody, czy ciebie nie zmarł, czy ciebie nie zmarł. Nie znam ona de policji, zawsze w okabach policji, zbrosu swój mundier, zbrosu swój mundier. Zbrosu mundier się śli, barwa wraca na kośki, sam

gniew, gdy wspominam śmiech, co niósł nocami się jak zbyt głośna muzyka, jak miłość i grzech. Kiedy wciąż wierzysz w nie, zamykaj oczy.

lot prawdę, aż urwie świt nas, każda z gwiazd zgaśnie. W dłoniach rwę świat nasz, tak bez pamięci, za wszystko co ból wziął.

Mij wersz. Wojdu do tebe mij wersu i woryciata zatrysnu i nikt to nie będzie widział i nikt to nie zrozumie, co się w tobie dzieje. Rozderto i duszu czuhaniu na tebe zaszmariu od nazriaczego oka skotyny i od szczurego ludyny. I budesz lem mij i niczyj inczyj. Od najbільшого болю.

jak jsem přišel do Sanoka, 10 dňa zaklekano na večeriu, píšem s parochom, do mňa daleko bylo, i nehodeným se byl vrnutý, bo treba bylo vidomo byť na bohoslužení. Jim si zrobil, ale jo sám. Sám jim si zrobil, što si tam, jaký jsou bobarky jim nalipil, fizou, zvaril i tak dále. Sam do sebe im hvaril. Wesoły świat. Wiół jest do kolei wyleju sam. Dnes po tych dniach, jak po rokach, cieś widuję. Niósł jest do chyży wylejnu połonnist. Po najbich hvaril. Witajcie po łazniku, na wy odpowiadał sobi sam. Zo studni zabytoj gustu werchninu masło żołte niósł jest. Kusał jest zupczyk czestku zo szleską. Hvaril jest otcze nasz choć raz. Nie pro ucho człowiecze, a pro duszu swoju słuchajuczu.

w oczy, pozerającoj w oczy lem. Przytulżenia w aniczku.

siaku sobi, prytul me siaku sobilem. Zaszął mi siat za chmaru,

0: Prelat tyżnia portalu LemFM. Wysoko preoświęcony Jona koronował cudotworną ikonę z Szaszowej. Autor listy Petro Medwid. W dniach 15 i 16 augusta 2026 roku w Szaszowi Bardyjowskiego okresu odbył się tradyczny archieparchialny odpust na praznik uspenia Preświatej Bohorodyci. Sobotniejszy program począł przywitaniem putnikiu, który szli do Szaszowej pisze z Bardyjowa. Na tej puty brał uczast i wysoko preświęcony władyka Jona Maksym, preszywski archiepiskop metropolita. Głównym punktem odpustu była niedzielna torżestwenna archierejska bożestwenna liturgia, której głównym służytelem był Kiriona. Perad liturgią odbył się obrzad nowego koronowania cudotwornej ikony Preświatej Bohorodyci z Szaszowej przy nachodzi 320. rocznicy i slizynia obnowlenymi koronkami. Podle dostępnych historycznych zapisów, to ta ikona u 1706 roku slezyła krwawne slezy z bukw ISHS, Jezus Chrystus, podczas semoch tyżniu. Szaszowa, która jest filią parochii Ortutowa i swoją ikoną Preświatej Bohorodyci z dityną na rukach, jaka jej z 15. stolicia i która się podla kanonicznej wizytacji z 1834 roku wspomina jak mirakulosa, cudotworna, jest najstarszym putnickim miściom Przeszywskiej archieparchii. Toczniejsze dane o cudach powiązanych z tą ikoną siane sochranyły, ale o tym, że się tu dijale cuda, świadczy cienny dokument. Pismo papy rzymskiego Pija VI z 30 juna 1779 roku, w którym się pisze o udzieleniu pełnomocnych odpustki pro chram w Szaszowi na 7 roku. Dokument był podla kanonicznej wizytacji z 1834 roku ułożony w chramie w Kwotii. Kiedy pełnomocne odpustki były pro chram w Szaszowi udzielone już w 1789 roku, można konstatować, że putowania wirujących ku tej ikonie poczęło o mnoho skorysze w minułosty. Od 1845 roku w Szaszowi odbywają się każdy rok odpusty przy nachodzi praznika uspenia Preświatej Bohorodyci. Poniedziałek 24 sierpnia augusta 2026 roku. Przed 190 rokami narodził się Julii Fircak, episkop obczestwenny i polityczny diatel, autor dopisu z historii Petro Medwid. Paru dni temu przypomnieliśmy sobie okruchu ryczniciu narodzenia wyznacznego rusyńskiego cerkownego diatela, bo episkopom Mukaczowskoj grekokatolickiej jeparchii, no jego diatelność nie była lem na cerkowni Newi. Julii Fircak zapisał się do historii Rusyniu takoj wece swoimi aktywnościami. Świaszczennik, pedagog i polityk. Narodził się Julii Fircak 22 augusta 1836 roku w seli Chudlowo na Podkarpaciu. Absolwował Użhorodzku duchowną seminarię. Teologię studiował dalsze na Centralni Bohosłowskiej Seminarii u Widniu i na Instytucie Świętego Augustyna. W roku 1861 był rukopołożony na grekokatolickiego świaszczennika, takoj po tym ho mukaczowski episkop Wasyl Popołycz przyznaczył profesorom dogmatyki. I tak aż do 1886 roku był profesorom Użhorodzkiej Duchownej Seminarii, pak do 1887 roku tam był rektorem. W roku 1887 Julii Fircak wstąpił na put politycznego diatela, stał deputatą uhorskiego parlamentu i na tej posadzie był do roku 1890. Wdiaka tomu, że się wysoko oświadczył i miał znania mnogich europejskich języków, miał szerokie związki w madziarskich władnych kruchach, co później i schosnował. Bidny stan eparchii i werchowieńska akcja. W roku 1891 był przeznaczony za episkopa mukaczowskiego. Po tym, jak się schopił swojej funkcji, zrobił tradyczne wizytacje okromych parochii i przyszedł na to, że ma alarmującą sytuację w swojej eparchii. W podkarpackich komitatach jak raz prochodziła największa wolna emigracji do Spojennych Stanów Ameryki i do Kanady. Dziesiątki tysięcy selaniów legalno i nielegalno odchodzili do Hamburgu albo Rijeky, a odtyl do Wiedna na tunich nakładnych szyfach w nieludzkich obstawynach za morę. Zakazy uhorskich uriadiów, ani posilnione patroli na granicznych perechodach nie dokazali zaborony te masowi emigracji. Podczas ostatniej dekady XIX stolicia emigrowało z komitatiów Mara Marosz, Berek, Ung, Zemplin i Szarysz ponad 100 tysięcy żyteliów, najwięcej Ruseniów, w jednej z nima i Madziary, a Słowacy. Jak raz to znepokoiło episkopa Fircaka. I z parochii przyrodno odchodzili to najsposobniejszy. Często zistała z naselenia lem tretyna. I tak episkop wyrzucił schosnowaty interes własnej opit Karpatia przed wyborami do parlamentu i zwrnuty ich uwagę na bardzo złą socjalną sytuację i nieblahe doślidki. W roku 1896 peredał uhorskiej władzy memorandum o katastroficznej gospodarskiej sytuacji na podkarpackim seli, o kremu na Werchowyni, o masowej emigracji i doślidkach toho wszystkiego. Uhorska władza przyznała memorandum jak ważny dokument i zrobiła z episkopem Fircakom tajny dohovor. Na osnowie toho władza preobiciała zwykrzyty finanszny pomiesz grekokatolickiej cerkwy, zabezpieczyty zwolnienia grekokatolickich duchownych do parlamentu, zabezpieczyty efektywną gospodarską pomiesz rusyńskomu żytelstwu i przyznaczyty na najwyższe uriadnickie miścia w podkarpackich komitetach uriadnikiu grekokatolikiu. Episkop siamo postarate, żeby zmaryty peredwolebną agitację ludowej partii w parochiach jego jeparchii. W Uhorsku to, gdy prochodyło świadkowania milenia od osnowania uhorskiej drżawy. Madziarskie obszczestwo zachopyła ciłonarodna nacjonalistyczna euforia, którą władza pitrymuała. Wielkie świadkowania prochodyły i na podkarpackiej Rusy. Na Wereckim Perewali, gdy uhorskie plemia w roku 896 wstupyły do karpackiej kotłowiny, był zbudowany monumentalny pamiętnik. Na jego odkrycia z Budapesztu przyszła władza i parlamentna delegacja. Julii Fircak schosnował to tu prenachodu i demonstratywno wkazował uhorskim politykom propastny rozdył między wielkimi świadkowaniami milenia i dosłowno bidną socjalno-gospodarską sytuacją rusyńskich selaniów. Z inicjatywy episkopa i na osnowie jego memoranduma Ministerstwo Zemleplictwa Uhorskiej Władzy rozrobiło plan tzw. werchowińskiej akcji. Według grupy był przeznaczony ekonom Edmund Egan. To ta akcja dnes jest jedną z najważniejszych w rusyńskiej historii. Charita i prostopinnie. Episkop Fircak tak samo zanymał się charytatywną diatelnością, osnowaniem samopomicznych kooperatywiów, borodbą proti alkoholizma, apelował na swoich świaszczanykiów, żeby robiła na parochiach bractwa terzwosty. W Użhorodi zasnował syrotynę z prodity duchownych, na osnowie kotroho u 1903 roku wynikła uczytelska seminaryja. Dalszy syrotynec zasnował u Marmarosz Sigoti. Episkopska kancelaria wydzieliła z swoich groszej studijne sztypendyi pro talentowany dity selaniu. Z inicjatywy i z finanszną pomocą episkopstwa w rusyńskich sełach było zbudowano albo oprawleno koło 200 szkolskich budynków. Był to czas ukryplenej madiaryzacji, no i episkop Fircak wojował za zachranienie cerkowno-słowiańskiego języka w bohosłużeniach. Świaszczanykam kazał robyty cerkowną dokumentację i propowidy po rusyńskie. Wdziaka episkopowi Fircakowi u 1906 roku było wydane cerkowne prostopinie. Toto stało głównym uczebnikom śpiewu własno na ciłej terytorii bywszej Wielkiej Mukaczowskiej eparchii. Amer episkop Julii Fircak w Użhorodi 1 juna 1912 roku. Witorok 25 sierpnia augusta 2026 roku. Użhorodzki skansen odprezentuje multikulturną didowiznę bez rusyniu, autor listy Petro Medwid. Jak na swojej oficjalnej storinci na socjalnej sieci Facebook informował Zakarpacki Muzej Narodnej Architektury i Bywania, w niedzielę 30 augusta 2026 roku u swoich prostorach organizuje naukowo-praktyczną konferencję pod nazwą Etniczna paleta Zakarpacia, historia, kulturna didowizna i muzejna reprezentacja. Użhorodzki skansen podla publikowanych materiałów dał prostor pro prezentację dla kilku narodnostnych komunit, które żyją na Podkarpatiu. No Rusyny na tej konferencji prostor nie dostali. Cytuania. Konferencja stanie prostorom pro dialog między przedstawicielami narodnostnych komunit, muzejnikami, doślidnikami i żytelami. Będziemy mówić o historycznej pamięci i kulturnej identity, tradycjach i współczesności, a tak samo i o tym, jak multikulturna didowizna Zakarpatia jest przedstawiona i zachraniaje się w muzejnym prostorii, pisze organizator. Uczestnicy konferencji będą godni wysłuchać da kilka lekcji, w ramach których będę besiedować się na przykład o Madiarach, Słowakach, Żydach, Rumunach i różnych aspektach ich kultur w ramach Podkarpacia. No a nie jedna tema nie jest przyświeczona Rusynom i ich kultury, choć Rusyny są autochtonnym naseliniom, jakie historycznie tworzyło majoritne naselinia dzisiejszej zakarpackiej oblasty Ukrainy. choć od 2007 roku na osnowie rieszenia Zakarpackiej Oblastnej Rady Rusyny Sud na terytorii Zakarpackiej Oblasty Ukrainy wyznane jako krema narodność, to nie pierwszy raz, kiedy na takich i podobnych forumach Rusyny Sud ignorowany. Multikulturność Podkarpatia jest prezentowana bez korzennego naroda tego kraju, choć artefakty w muzeum są do wielkiej miry jak raz rusyńskie. Przypomnijmy, że w 2023 roku Zakarpacka Oblastna Wojeńska Administracja informowała, że Zakarpacka Oblast stała pierwszym regionem Ukrainy, gdzie startowały konsultacje z przedstawicielami narodnostnych komunit. Na totu striczu tak samo Rusyny zaproszeni nie byli. Kiedy my się zwrnuli do administracji z poprosem, czego Rusyny, które na terytorii oblasty są okremą narodnością, zaproszeni nie byli, nikt na poprosy nie reagował. Czwartek, 27 sierpnia, augusta 2026 roku. Rusynistyka bohatsza o nowego doktora nauk. Autor listy Klaudia Nowak. Witorok 25 sierpnia augusta 2026 roku w Instytucie Języka i Rusyńskiej Kultury Priaszywskiego Uniwersytetu odbyła się oborona doktorskiej roboty magister Dominiki Nowotnej. Doktorantka boroniła dyzertację pod nazwą Formy i Peremeny Karpato-Rusyńskiej Literatury w Zjednanych Stanach Ameryki. Problem hybrydyzacji językowej i kulturowej dostomenności, której promotorami byli profesor Peter Kasza, a też docent Marek Mitka. Recenzentami byli docent Iwana Sliwkowa, profesor Lubomir Guzi i Nikola Skupeński. Oboronu otworzyła profesor Anna Pliszkowa, dyrektor Instytutu Języka i Rusyńskiej Kultury, a seret członów komisji naszła się Maryńczyma doktor habilitowana Olena Dućwajfer. Temat dyzertacji tyka do przyry, która choć już skorsze była doświadczana, to furt jeszcze ostaje niedostatecznie opisana w rusynistycznych doświadczeniach. Literatura tworzona rusyńskimi emigrantami w SZA dozwala przyzryty się funkcjonowaniu języka i rusyńskiej kultury poza europejskim obszeriu, a też pereminam dostomenności, jakie prochodzą w obstawinach życia w diasporii. Osobliwo interesującym aspektem roboty może być problem pronikania się różnych językowych i kulturowych doświadczeń i ich odzerkalenia w literaturze. Po przedstawieniu dyzertacji i dyskusji komisja ruszyła na daty Dominiki Nowotnej stopień doktora. Tym samym zakończyła ona ten etap swojej naukowej roboty, ale jak wychodzić z jej sił wypowiedzianych podczas obrony, chce dalsze rozwijać swoją naukową działalność. Dziękujący recenzentom za ich uwagi i porady, Nowotna podkreśliła, że prynymat ich jak ważne wskazówki, które mogą być osenne w jej dalszych doświadczeniach. Oborona doktoratu stała się anelem podsumowaniem do teperycznej pracy nad dyzertacją, ale też punktem wychodu do dalszych doświadczeń. To ważny krok dla rusynistyki. Jawiła się dalsza badaczka, jaka swoją uwagę zwertać też gumęsze rozpoznanym obszarom rusyńskiego świata. Doświadczenia nad literaturą rusyńskiej emigracji w Zjednanych Stanach Ameryki mogą być jednym z tem, który Dominika Nowotna będzie rozwijała takoj w swoich następnych pracach. Serdecznie gratulujemy i żałamy dalszych uśpichów. Piątnica, 28 sierpnia augusta 2026 roku. 4 septembra odkryjut po rekonstrukcji Muzej Warhola, autor dopisu Petro Medwid. Muzej Narodnego Umenia Andy Warhola w Medjugorjach bude po wielkiej rekonstrukcji znowu odkryty pro naszywników. Jak informowała Dasza Jeleniowa, hovorkynia Praszywskiego Samosprawnego Kraju, światoczne odkrycia odbude się 4 septembra 2026 roku za uczasty Donalda Warholy, synowcia Andy Warhola, jaki jest ambasadorem światocznego odkrycia. Wstup bude podczas odkrycia bezpłatny. Muzej Modernego Umenia Andy Warhola był rekonstruowany Priaszywskim Samosprawnym Krajom w rokach 2023 aż 2026 i inwestycja majże 16 milionów euro przyniosła kompleksną modernizację, która muzej zmieniła na nadczasowy kulturny i galeryjny prostor przyświęcony żywotu krala pop-artu. Cytuania Warholiu muzej je pro nasz kraj i pro ciłu Słowakiju wyjątkowym miściom. Ja bardzo rady, że po rokach intensywnej i składnej roboty możemy ludziom peredaty zrekonstruowany i jednoczesno unikatny prostor, który dostojno prezentuje odkaz jednego z najwyznaczniejszych umelciów XX stulecia. Powił preceda PSK Milan Majerski. Dalsze cytowania. Wierzę, że obnowleny muzej przyniesie do regionu nowe impulsy, przyciągnie jeszcze więcej na wściwniki i Słowakii i zagranicza i stanie miejscem, gdzie będą wstrzyczate się umenia, oświta i żywa kultura. Bo skapczania twórczosty świtowego umelcia i jego rodyny, Rusyniu, skapczania umenia z modernymi elementami, przynosi sprawdy niezabytny umelecki zażytok pro wszystkie wiekowe kategorii. Prodążował Majerski. Na wściwnicy się może tiszyć na nowe techniczne i zażytkowe nowoty, które to ta budowa przynosi. Twory Andy Warhola sobie te budą już w tot pierwszy dzień nie tylko pasywno pozaraty, ale dosłowno ich aktywno zażyty, bo rekonstrukcja dosłowno perepoiła oryginalne umenia, modernną architekturę, digitalne technologii, ale i oświtu, a kulturny turyzm. Stworzyła muzeum usłowia prototo, żeby się stał jedną z wyraznych kulturnych destynacji Słowakii i z międzynarodnym peresiachom. Zrobiliśmy wszystko prototo, żebyśmy spełnili współczesne wysokie pożadałki i oczekiwania domaśniego i zagranicznego nawszczywnika. Powił dyrektor Muzeum Modernego Umenia Andy Warhola w Medzila Birciach, Martin Cubiak. Wysłuchali te dopisy, jakie publikowane były na portale LMFM protiachom minułego tygodnia. Program zrychtowała Natalia Małecka-Nowak.
1: Raz, dwa, trzy, cztery.

i gniew, gdy wspominam śmiech, co niósł nocami się jak zbyt głośna muzyka, jak miłość i grzech. Kiedy wciąż wierzysz w nie, zamykaj oczy,

między ściany miast, tak szarych, pięknie nieskończonych. We krwi mam trud pokory, w oczach ziarna gleby. Nie boję się o jutro, choć czuję strach jak kiedyś. Znam nuty przekleństw na wylot prawdę. Aż urwie świt nas, każda z gwiazd zgaśnie. W dłoniach rwę świat nasz, tak bez pamięci. Za wszystko, co ból wziął,

droga. Kiedy bym na psa zeszł, byłbym architektą. Lemkiem się ostał, zawód mnie poetą. Kiedy bym na psa zeszł, byłbym architektą. Lemkom im się ostał, zawód mnie poetą. Bo chodziłem do technikum budowlanego z początku, także jakbym załatwił, to bym był może...

Dobry den, witam bardzo serdecznie na słuchowisku i zapraszam na następną część powieści Ruska dola Władimira Hulaka. Czego to nie zrobić postęp? Cywilizacja? Tam, gdzie kolesy prolihali rozkiszne sady, w których rosły pyszne ruszy, jabłony, morwy i moreli, gdzie rozmaite kwitnie zasijane na różnorodnych riadkach wyzerały jak dywan wytkany cudecnymi arabeskami i zachopluwało serce poety, gdzie ptachy sztoczuły się jak doma, zniewolowali swoim śpiłom duszu człowieka, tam żenę dnes dymiacza lokomotywa i wlecze za sobą riad wagoniu wypełnionych pasażerami, spośród których może tak desotnej wozyć się wozne senicili, a reszta lem dla gieszeftu. Minuli się bezpowrotni czasy poezji i nastały czasy materializmu. Z żelizny ciamy nastał nowomodny Bóg, a imię jemu Mamona. Pereżdżajuczy, czeres prijasił, mało jemne zapłakał, kole jem wzrił, że seredynu najbardziej zachoplujuczych sadił, szto prilichali gu ulicy Jarkowi peretynat żelizna droga. Przypominał jem soj, że w jednym z nich sadił stojał odrogił dym, postawlenej w szwajcarskim styli, otulenej gustym winogradnym liściom. Domek tot był za mały, żeby nazwaty go pałacom, czy bodaj willą, ta za hardy, żeby maty za obyczne miejsce prożywania. Pizrywszy na necho mimowilni, dodumał jem się, de był win prytułkom spokoju, zadowolenia, szczęścia. Dnes po tym domyku Anny Ślitu, żeliznycia sprzyjatała ho, ale w 1851 roku win jeszcze stojał i był własnością zamożnego prjasiłskiego miszczana. Myśka bradacza. Hołojtme do toho domyka, szto nam pere do wszytkim w oczych padat, to elegantyja wo wszytkim, ta elegantyja ne pompatyczna, peredwyżena, ne na to, żeby ne wolity oczy, a wohidna, bez peresady, myła. W pierwszym saloni z ościnami obytyma makatami, z pozłatystyma kwitiami na jasnosynim tli, wystelenym na dylinach cinnyma dywanami, oporiadzenym hardyma meblami, striczamy troje ludy.

pry piumracznym świetli, ponerze horiaczo czerwciowoho dnia żaluzyi sud spuszczeny. Rozpoznamy, że pry stoliku siedziad dwie żeny, zaniaty obyczną żenoczą robotą, wyszywanią. Starsza z nich, nawet w 40 rokach, odita do kroju hej bezcinnego połotna, ale podla staroj mody do czepcia prykraszenoho hojni koronkami, kotry opadają i takoj na oczy, przedstawla nam żenu prystał, szto otrzmaryła już młodęczy iluzyi. Ta lice jej wkazuje, że była ona kolysy krasa łycią. Ba, nelem była. Ona i dnes prekrasna, lemże krasa jej stała się poważną, dostojną. W młodszej widzimy obraz starszej, ale w takim porównaniu, w jaką widzimy, możemy puczok róży i jej rozwity już kwit. Oczywiście żeny toty, to maty i diłka. Podalsze od stoła siedział w miachkim fotelu mężczyzna. Powerchowni z kotroho nie przystawała ni do komnaty, ni do towarzystwa reczenych żen. Był to mężczyzna średniego rostu, mocnego tiła i pełnego licia, które w połowie wkrywały bujne bajusy. Owdity był do temnozelenej katanki z husto nasijanyma ostrokinczastyma cynowyma gudzykami, do czornych pantaloniów wpuszczenych do głubokich holał, nie do kincia czystych skoren na wysokich zapiatkach i do hardoho łajbyka prykraszonoho wzorami z czornoho motuska i podibni jak katanka drobnyma gudzykami. Nie moż było nie dostereczy, że człowiek tot mał naszmareny nasia jeszcze skorianej fartuch, spiatej na karku i w pojasi mosia żonyma priaszkamy. W mozolisty szerokiej dołony, kotra wkryła się saczą, tak hejby nie znała ołody i mydli, trzymał win fajku na krótkim cubuszku ozdoblenym dwoma frędzlykami, z lulki stelił się po komnaty dymok pachniaczej duchanom domaszniego wyrobu. Czudujesz się, czytatelu, że wydysz toho okropecznoho, neohornenoho człowieka w bohatym mieszkaniu i w towarzystwie stryjnych żen? Ty zaczudowałby się jeszcze bardziej, kiedy widziałbyś, jak win na cerkownych procesjach wyzerat. Tołdy odiwał się win podobnie jak dnes, z tą lemryżnycią, że wszystko na nim było z brachatu, a gudzyki i ostrochy przy zapiatkach z czystego srebra, a śniżny i rchowej fartuch był zapiaty z złotyma priaszkami, prykraszonyma dorohocinnyma kamieniami. Trymajuczy w rukach wsunenych do biłych rukałyczok koruchą, kraczał wintołdy dostojni, jak na cech majstra prestało. Mężczyzna tot nie był nikto inczy, lem myśko bradacz, majster kowalski, cech majster, właściciel onoho rozkisznego sadu i zatysznego domu. Win uczył sobie trud i komfort, robił jak wił i oprzyjemniał swoje życia jak magnat. Dodumujesz się, że starsza z żen to jego żena, a młodsza diłka. Maryja, czy jak ją na sztoden zwali mała Maryczka, czom tak ją zwali, nie znacie. Maleńką ona jak nie była, protyuni. Była wysoka rostom i szmytka w sobie. Ta małą zwali ją wszytkę. Otec i maty, tety, przyjatelkę, didołę i szuchaj. Zdaje się jej prywyczka, że ona bilsze tancowała jak chodyła, bilsze śpiłała jak besidułała, bilsze śmijała się jak była poważną, że jej naiwne nieraz tytyniacze połedynia, jej niewinnist i czystota sercia nie
zakołoczena niejaką żurbą życia. Jej jestwo podibne schodiaczomu jasnomu sąciu byle przyczyną, że tak ju zwano. Akuratni w tej chwili oseliła się posered tych trzech ludy jakisa torżestwenna tyszyna. Mołczali, zawziato i zyszło szulni czasu, kole najpersze Maryczka ciężko zbychnuła i robotu na bik odłożyła. I na dneska to już wszystko. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę i na następny odcinek zapraszam już w piątniciu. Czytała Monika Tylawska.

0: to najlepsza zabawa, jaką wydumali sobie ludzie.
1: Czytanie to podorosz, kotra nigda się nie kinczyt, dołcha, ba, wiczna podorosz, w czasie kotroj stajemy się łagniejszy, mylszy i barze człowieczy.
2: To czyta knyżkę, żyje dwa razy.
3: Radio czytalnia.
4: Chysza bez knyżok jest jak ciło bez duszy.
5: Dumam to czytam, czytam to jem.
6: Knyżkę są towarzystwom, które sobie człowiek sam dobiera.
3: Dobry den. Serdecznie was witamy, drogi słuchacze, i zapraszamy na 30. odcinek programu Radio Czytalnia. Dneska budeme wspominaty twórczość znanej lemkiłskiej poetesy Melanii Sobyn. Na początek posłuchajmy piśniu opracowaną do sliw chyba najbardziej znanego wersza tej poetesy Zemlo moja. Muzyku oczywidno skomponował Petro Murianka. Śpiewat Ulijanna Trochanowska-Zakrzewska.

0: Narodyła się Melania Sobyn 30 sierpnia augusta 1920 roku w Bortnym na Serednilem Kołyni w rodzinie Anastazji i Fomy Necił. Historia życia jej witcia odzerkala do luny jednego lemka. Młodosty wyjechał więc za chlibą do Ameryki. Pak przyszła pierwsza światowa wojna i jak weloch świtłych i oczytanych gazdił, był wjazneny w Talerhofi. W czasie II wojny był wtileny do wojska i wziaty w niewolu. A po jej zakończeniu przyszło wygnania. Zapraszamy do wysłuchania wersza Oj, ne budu uż.
1: Melania Sobyn, oj, ne budu uż. Oj, nygda uż ne budu trałku kosył w uboczy, ne zaśpiwam soj pry kosi wesoło. Ne ozwę się myła, obid ne suczy, uż się mi życia prekrasne skinczyło. Oj, ne pożenu uż maguryczą oweczkę, jak rozwynę się listok bukowy. Zarosły mi, zapropaly steżeczkę, ne zaśpiwat mi uż ptaszok majowy. Poichał ja w daleku Ameryku, w czużej kraj. Zostawił swoje werchy, jakie ja mał. Mam piniaszkę, ale bilsze nycz ne mam. Tam w czużyni, ja ne gazda, ny ne pan. Wyrastaj te kuczerjawy sosny, buky ja leci, po tych steżkach dechodyty ja lubył. Napywajte się, dżamyrsko i wodyci, ja was budu w serce swoim hołubył. Czytała Warwara Duć.
0: Mila, jak besiduwale o niej rydny, czast wersił przyświatyła swoim rodyczom. Posłuchajmy jednego z nich.
2: Melania Sobyn, mamo. Ty już odyszła od nas, mamo. Uż nie jest słowa toho światoho. Przyszł rozłuky czas, neły błahany. Zamłuk twi hołos drogi. Ty już nie prydesz i nie spytasz. Cy w życiu nam i ty nie ciężko. Chyba le w śni jeszcze do nas załytasz. Syneńka nasza ptaszko. Ty już odyszła nasza mamuś. Lem jest w pamiaty nam ostała. I twoja lubą, szto nasze duszy soneczkom tepłym ohryłała.
0: Melania Sobyn w rydnym Bortnym skończyła osnowną szkołę, a gimnazjalną oświtu otrzymała w Rymanowi, gdzie na nauku posłali jej rodzice. Od najmłodszych roków bardzo lubiła czytaty i ochoczo korzystała z dość skromnej biblioteki swojego niania. Czytała wszystko, co wpało jej w ruky. Pożyczała książki od uczyteli i jego mościł. Melania Sobyn, jak to poetesa, dostarichała riczu, jak obyczajny człowiek nie wydyt albo nie znat nazwaty. Posłuchajmy wersza Pryt wesno.
3: Melania Sobyn, Pryt wesno. Spływajut ledy rikamy, czornieje śnich zastyczenej, żajworonok nad polamy uż śpiwat zemly zbudzenej. Jar, wesna do nas prychodyt, w swojej odwiczni podobi. Radist weliku prynosyt, ludziom i wszytkiej przyrody. To nycz, że zyma lutuje, chocze morozom jej skuty. Ona już pełno krokuje, nie dast się usunuty. W poli jej wytat ptaszyna, choć iszczy z chołodu tremtyt, sące już chryty zaczynat, nie dast się zymi operty. Radije w lisi żwiryna, koniec chołodu, studeny, wesnońka już się zaczynat, pickoczat serny, jeleni. Gazdowe w poli gotowy, dawno jar w sercach już nosiat, żeby pidoschły zachony, witru te płochosia prosiat. Pryjd uż, jarońko, wesno, i tepłom zemlu nadychaj. Rozsij swój uśmiech czudesnej, rozbud przyrodu do życia. Machnej nad zemlom kryłamy, pit sibu prychotuj rilu. Pryjd z bohatyma daramy, stel krasu rozsyp nadiju. Świt nam soneczko weśniane, świżu nam sył wlij w chrudy, a my jej w praci oddamy dla dobra kraju i ludy. Czytała Monika Tylawska.
0: Jar to taka pora roka, o jaki chocze się pisaty werszu. Posłuchajmy śpiwanku ansamblu Nadia, w kotri schosnuwany sud słowa murijankowoho wersza.

0: czas II Światowej Wojny Melania Necio oddała się za gazdu z susiedztwa Aleksyja Sobyna, z jakim wela gazdiłku zwanu w seli Sobyniłką. Aleksyj, choć zaczął naukę w Gorlickiej gimnazji, był zmuszony do przerwania edukacji i powrotu do rodnego Bortnoho. Jego otec, Michał Sobyn, zginął w Talerhofie, a maty, Jewa, sama nie była w sili westy gazdiłku. W 1947 roku przyszła straszna deportacja Lemkiu. Sobynowe ostale wygnane w okolici Braniewa i przez 10 roków żyły w sili Tolkowec.
1: Melania Sobyn, 47. Płaczut dity wyszmareny, jak z gnizda pysklata, czoho faszyzm nie dokonał, pełniad demokraty, a za nami ridne seło, susidy rubajut, wszytko dla nich się ostało, piut i bankietujut, czytał Foma Bolech.
0: Zapraszamy na muzyczną przerwę, w której zaśpiewa Susana.

0: Melania Sobyn na czużyni perożyła te siad rokiu. Prestiły tot czas, bar stużyła za rydnyma horamy. Posłuchajmy wersza Lem Kołyna, w jakim spominat szczęśliwych chwili prożyty na rydni zemly, tuhu i inczy odczucia po wygnaniu.
1: Lem Kołyna, drohomu nieniowy, wywiczną pamięt. Karpaty, Beskyd, kraju młodosty, zemlo moich nadiej niezabytych. Kilko tam swobody było i radosty, jak lekko tam było chodyty. Nasady, winnyci, lem buky, jalyci. Wasze pokrywają chrbety. Miatom, czabrykamy, pachnut w sący trawy. Studena wodyczka, lempyty. Werchy i doliny. Moja lemkowyno, zemlo ptachi uśpiwą sławlena. Nadyjdę do tebe mi hołos z czużyny. Posłuchaj ty, Jocho, jedyna. Daleko od tebe, Biesia, serce moje, z myśli mi nie zejdesz nikoli. Nie możesz przywyknuty, tebe pozabyty, serciu przykazaty, bo bolit. Bo ptaszyna w klitci choć wychody maje, z rozpaczy po ścinach bie kryłom. Ja choć i ne w nużdy radosty ne maju, bo nycz mi w czużyni ne myłe. Po twoich uboczach budżu noczeńkamy, hornusia do tebe jak ditia, w den dumkę wselet jad, dityństwa ślidamy, nie zabudu tebe bez życia. Nie mał ja dostatkił, nie mał ja bohactwa, lem była swoboda, myr, wola. I jar rozkwytała tam w życiu najkrasza. Ostała wesełist lem moja. Pomru na czużyni jak ptach poraneny, daleko od gnizda swojocho. Uż mi nie zaszumyt nigda werch zeleny. Wyrwaną jasyłą od niocho. Czytała Monika Tylawska.
0: Sobyny były pionierami powrotu w rydne strony. Do Bortnoho wernuli jak perszu. Seło było bardzo zniszczone. Meszkało w nim niewielu polskich osadników, a w liti baczy Spidhala pasły gyn wielki otary owec. Sobyniłka na szczęście się zachoroniła, lemże służyła za stajniu dla bacyłok. Ale Melanii i jej mużowy nie było to straszne. Najważniejsze, że mogli wernuty.
2: Melania Sobyn, powrót. Już skończyło się czekania beznadziejne. Już wertamy się do tebe, zemlę rydna. Opłakana, niedostupna, w snach wysnyta, zdyczawiła od łochamy do uchylita. Zaduszeny ty neseme pozdrowienia, o wytajże, serotyno nasze myła. My zlijemy tebe potom, jak rosycią, niejednoho zaczudujesz, krasawycio. Wszytkie syły ty oddamy, jak matery, otworymy na szeroko ciaszkie dweri. Zaoremy te łoczyska kamenysty, witer zerną zakołysze kolosysty. Хліб пахнячий нам зародиш, земля наша, для живини даш до волі, здоровой паши. І ще двихнешся, заквитнеш, зелен маєм, в полах птахи ти весело заспівають. То ти серце утруджене відпочине, ту, в пристани твої тихі, лемковино. Читав Якоб Тутко.
0: Меланія і Алексій були людьми, котрі так в рідним бортним, як і на вигнанню, тішилися великим поважанням знайомих і сусідів. Були барсь жучливі, вирозуміли і готові допомочі кожному, хто був в потребі. Вражлива на кривду міля, барсь переживала всі біди і несправедливості, яку зустрічали селян.
1: Меланія Собин на хліб не стора. Смутно в церкви ходив голос дзвона, затихла пісня похоронна. Вічна пам'ять тобі, милий брате, найпритули тебе земля мати. Най ти вітер захрає осінний, як опаде лист з бука послідний. Най ти кує з осура на весні, як ся квітом обсипут черешні. Ми хріб свіжий скропили сльозами, та вінками накрили дівчата. Спий спокійно, Несторе коханий, сира земля, ти жена і хата. Ой, Несторе, молодий Несторе, як ти од нас одишов заскоро. Ти для друхи здобивав свободу, за що стаку достав нагороду. Кула тя німецька пощадила, білих твоїх руди не прошила. В рідним селі от кулі ти схинув, на сироцькій, рідній Лемковині. Читав Якоб Тутко.
0: Літературний доробок Меланії Собин то, на жаль, векшости твори довгий рок тримани в рукописах. Як вказалося уж по смерти поетеси, ждали недокінчане. Вело вершів має по пару версій, що свідчути може о рефлексії над нима. В 70-х роках 20-го століття пару творів було печатаних в українському тижденнику «Наше слово». Від 80-х років творчість Собин вказувана була в незалежних лемківських періодиках «Голос Ватри», газета видавана з нагоди Лемківської Ватри до 1989 року, а пак в часописі Стоваришення Лемків «Бесіда». Стишки Меланії Собин знаходять się też w antologiach «Mamko, kup mi knyżku», «Łemkowie piszą» i «Cytolem tucha, cynadija». W 2015 roku staraniom jej brata Maksyma wyszła obszerna knyżka «Pod bortniańskim nebom», budúca pełnym przedstawieniem twórczosty poetesy. Posłuchajmy polskiego przekładu jednego z wersów autorstwa brata poetki Maksyma Necio.
3: Melania Sobyn, kiedy zgaśnie moja gwiazda, kiedy zgaśnie moja gwiazda, kiedy oczy moje utracą wzrok, wtedy odejdę i tylko miłość moja tu pozostanie wśród tych gór. I będzie ona wiosennym wiatrem powiewać nad ziemią tą, gdzie przybudziło się życie moje, gdzie kiedyś byłam tylko gościem, gdzie po grzbietach górskich znoju wydeptywałam ścieżki swoje. Mój trudny szlak nie był usłany różami, a mimo to błogosławię swój los. Lubiłam was, uskrzydlone promieniami słońca, góryczki moje otulone lasami. Do was leciały moje myśli pod wieczorną porą, dla was śpiewałam swą pieśń wierną i prostą. Miłość do was często wzmacniała me siły, choć nieraz zdawało się, że upadnę na drodze, kiedy iść już nie miałam sił. Żeby nie upaść, nakazem była ta miłość wiernego dziecka gór. A może wtedy duchy przodków szły ze mną i pomagały mi wytrwać i być. Tłumaczenie Maksymilian Necio. Czytała Anna Góra.
0: Melania Sobin wymerła w rydnym seli bortnym 5 lutego februara 1989 roku. Spoczała na tamtyżnim cmontery. Лишила по собі спадковину в формі вершів, великої любови до рідного Бортного, його жутелів і цілої Лемковини.
4: Меланія Собин, коли одійду? Коли уж схасне моя звізда, як очі мої стрятять зір, tołdy odyjdu, lubą lem moja, na wse ostane serety hir. I budę ona z lechićkim witrom, nad zemlą tą się unosyła. Gdy się zbudyło moje życia, gdy jem kolisy zahostyła. Gdy seret chorbił w zastupaniu, moja drocha werch siapiała. Na puty terni, a nad nim roży, do nich jem ruky wytichała. Ich jem i mała każdym razom, kole już i ty brakło sył, żeby nie wpasty była prykazą, lubą bezmężna dityny hir. Czytała Natalia Połechacz.
0: Życie Melanii Sobyn wystalone było ternią, ale dało i ci żmeńku radosty, że ostatni rok życia mogła przeżyć w stronach, które tak mocno kochała. Do ostatnich dni mogła odkrywać to te skarby, jak kryje w sobie rodna zemla.
5: Melania Sobyn, zemlo moja, storinko moja tycha, kolorami rozmajenej mi łuże. Na jedna nas dolenka była lycha, może za to tebe lublu tak duże. Zemlo twerda, ty szczedra i bohata, lem tia treba luby ty tak jak mamu, treba znaty wymawlaty zaklatia, jak do toho, szto je w bajci sezamu. Ty, jak poezyja, pełna krasnej przyrody, pachniesz kwitją i małoką protikasz, nych to ne znasz, to kryjesz iszczy w sobie, jakie skarby tam od wikił zamykasz.

Muzyka poważna, klasyczna, do posłuchania w każdą niedzielę o godzinie 8 wieczorą. Prosit Paulo Małecki.

Persze lemkiuskie radyjo. Lem FM.

jeszcze radny z zaran. LMFM. Słuchaj, передавай другим. LMFM.

Lem FM 106 i 6 Gorleci, 103 i Wisem Polkowyci. Lem FM to twoje radio.

My złamy, uły znamy. Razem daje LMFM.

Muzyka poważna, klasyczna, do posłuchania w każdą niedzielę o godzinie 8 wieczorem. Prosit, Paulo.

0: Wyście są pani, telopik na co cud, co cud. Wyście są pani, telopik na co cud.
1: Zapraszam pana w tamte strony, może złapiemy wreszcie luz. Pański policzek mój wtulony
0: na adapterze Łucja Prus.
1: I złotym przecudownym błyskiem rozgrzesza nasz

się są pani. Velo pikna co cud. Co cud. Wyście są pani, delo pikna. Co cud.

0: ludzie durne.
1: Tak nieładnie powiedziane może.
0: Może nie tyle durne, co...
1: naiwne.
0: Co cud. No to gazino, widzę was.
1: Ja ty smyślę, bo...
0: I nie przejmuj się.

0: Dobry den. Witam was, wasz muzyczny woditel Bohdan Gambal. Zaczęliśmy od wyjątkowej śpiewaczki, z którą smotryliśmy na miesiąc nad Tatrami. Lucyja Weronika Prus urodziła się w 42 roku w Imstocie. Tam też skończyła muzyczną szkołę początkową w klasy huszli. Potem przeniosła się do Warszawy i tam skończyła średnią szkołę muzyczną imieniu Fryderyka Chopina na wokalnym i piśniarskim widzieli. Na scenie debiutowała, kiedy wzięła udział w konkursie organizowanym przez Polskie Radio. Spośród paru tysięcy kandydatów jury wyróżniło Łucję drugą nagrodą. Bars lubimy śpiew tej niedocinenej polskiej śpiewaczki. Słuchają na stoty, które nie znają polskiego języka. Ale kiedy budete słuchać Łucyi, wielo zrozumiecie, bo jej dykcja jest jałyskowa. A z jej śpiewu probija się wielka kultura i muzyczna elegancja.
1: Raz, dwa, trzy, cztery.

Andrzej Wierzbicki. Ballada o świętym Mikołaju. W rozstrzelanej chacie rozpaliłem ogień. Z rozwalonych pieców pieśni wyniosłem węgle. Naciągnąłem na drzazgi gontów błękitną płachtę nieba. Będę malował od nowa wioski w dolinie. Święty Mikołaju, opowiedz, jak to było. Jakie pieśni śpiewano? Gdzie się pasły konie? A on nie chce gadać ze mną po polsku. Z wypalonych źrenic tylko płyną deszcze. Hej, ślepcze, nauczę swoje dziecko po łemkowsku. Będziecie razem żebrać w malowanych wioskach. Śpiewał po peredniu lemkiłsku śpiłanku polski ansambl, który, jak się zdaje, zainspirowany werszom, serio potraktował, żeby wczyty lemkiłskiej kultury najczas ciszsze w swoim rydnym polskim seredowysku. Teper i hamena lemkobynu i dwie polskie śpiwanki, nazwijmy to pro walory lemkowyny. Śpiewają najpierw Krystyna Prońko, gorzowianka o tym, jak potrafi dlaty w tysni, a potem Grażyna Łobaszewska właściwie o tym samym, że jak i w tysni lije, to i w komęczy cisz.

Teper śpiewany wersz poety, kotrój polubył lemkowynu. Jurij Harasymowicz, urodzony w 33 roci w Puławach, umer w 99 w Krakowie, polski poeta. Z poezji Jurija Harasymowicza wzięło się nazwania Kraina Łagodności, do kotroho w swoich śpiwankach nawiazowało welo, adże i dneśnia wykonałczyni, kotra w swoich poetyckich balladach wede nurt śpiwanoj poezji. Pani Elżbieta Adamiak zaśpiła wersz Jurija Harasymowicza pod nachołowką Jesienna Zaduma.

Tvorčist, Harasimovića, charakteryzowała się peresytą opysiu. Interesowała ho bars kultura lemkiu i powiczme sławiańska kultura. Do tych zainteresowań często odnosił się w swoich tworach. Po roku 1989 był piddany ostracy zmowy i krakiwskoho seredowiska literackiego i ukraińskoj spilnoty Krakowa, z którą wcześniejszy często się kontaktował, za swoje wopowidy presowy. Może bude wartało wernuty do tej dne spryza bytoj tworczosty, kotra w złych czasach pereśliduwań nesła lemkam nadiju. Teper zmieniamy nastrój i nawet język. Rik 1997 i krakiwski koncert artystki, której pseudonym zwuczyt Enzo Enzo. Wyszło na scenę teatru groteska, maleńkie diucza i zapowiło: moja babcia była Polką, ale moż maty wątpliwosty, koli pohladamy prawdywoho nazwiska naszej śpiłaczki. Tołdy w 1995 roku była na topie i stała najważniejszą francuską muzyczną nagrodą. Victoire de la musique, za śpiewanku, którą teper poczujemy, a w niej toż to najbardziej lubimy, pouczenia tradycji i modernosty, na chołowok po naszemu, własnywi ktosy dobryj.

śpiewał Gilbert Bécaud, artysta niepodobny do innych. I za to go lubimy. Najbardziej lubimy. Śpiewał w tej śpiewancie o pianiście z Warszawy. Ale pamiętajmy, że dneśnie grałca jest z Polski i teper artystka też niepodobna do innych. Narodnia polska artystka, Kurpianka z Kurpiu, to jest kraina na północnym wschodzie Polszczy, meże wielkima lisami. Nazwa Kurp pochodzit odnoszenych przez miejscowych ludy, no prawi czerewikił, ale to duże powiedzenie, barże kapcy, kurpsi po ich niomu, wyrablanych z lipowego łyka. Początkowo, jak i w nas lemkił, nazwa kurp była prezwyską, nadanym przez okolicznych ludy. Same kurpiole nazywali sebe puszczakami. Drodzy słuchacze, przed wami po raz pierwszy w naszym radyli pani Apolonia Nowak z ansamblą Ars Nova. Tychićko, słuchaj.

lider ansamblu Ars Nova, pan Jacek Urbaniak, który maje w repertuarii muzyku dawną, poczuł śpiw pani Apolonii na koncercie Narodowej Filharmonii w Warszawie. Zwernął uwagę na jej solowy śpiw, barwu i mołuczist wołosu i dostojny, naturalny sposób zachowania na scenie. Wospił praci z ansamblem Ars Nova powstała w 1996 roku płatnia Zaświeć miesiącu.

Dnes nasza muzyka poważna bude oczywidno jak szytko niezwyczajna. Artystka nazywa się Elisabeth Schwarzkopf i wrodzena jest w 1915 roku w Jarocini pod Poznanią. Wmerła w 2006 roku w Szruns w Austrii. Fantastyczny sopran. Dnes przedstawił się nam w arii operetkowi z operety Karla Cellera Ptasznik, Der Vogelhändler.

Bertame zas do mojej ulubionej dnešnej neodżałowanej polskiej śpiewaczki Lucyi Prus, która ciż maje nahranu płatniu z ansamblą Ars Nova. Nie wstygła wielu swoich projektów urealizować. Jednym z ostatnich był program pod polskim nagłówką Czułość. Po naszemu Lestywist. Po jej śmierci koncertowy zapis tej prekrasnej poezji wkazał się na płatni z 2003 roku udanej przez jej równi talentliwą diłku Juliu profesjonalnego radiowca z polskiego radia.

Na koniec naszego programu zaśpiewa nam Gorliczanin Mirosław Czyżykiewicz w duecie z poznanianką Hanną Banaszak. A na koniec jeszcze raz Krystyna Prońko. Dnes ja się z wami już praszczam. Za tydzień zas ichamy dalej albo bliżej, kto zna. Besiduał do was Bohdan Gambala.

Hej, harakan.

miłości. Niedojrzałe grona, wzięte na stół Allaha. Tu perełki wschodu, z morza uciech, szczęścia porwala za młody. Truna, konche wieczności do mrocznego łona. Skryła je niepamięci i czasu zasłona. Nad nimi turban zimny błyszczy wśród ogrodu, jak buńczuk wojska cieniów i ledwo u spodu zostały dłonią giaure wyryte imiona.

róże edeńskie, uczystości stoku, odkwitnęły dni wasze pod wstydu liściami. Na wieki zatajone niewiernemu oku, teraz grób wasz spojrzenie cudzoziemca plami. Pozwalam mu, darujesz o wielki proroku. On jeden z cudzoziemców oglądał ze łzami.

Pisania i orania. Kiedym jeszcze orał, niestety mia było być poetą. Kiedym już w ludy poetą, niestety mia na to, bo orił.